Tua miłosta bardzo bądź. Ty był as ty usia, i starker as ty wend. Inden jest versiegert, et sam jo gewend.